0: dana deshe chi sabyo dun yorwi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchen je hingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.